0217 2146. Noma ungafonela kule number yocingo 011 566 0000, noma kwisikhahlamezi fax ku 011 444 1461.